kalmalı.

won't you, baby?

on shit.

just liking me.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

thanks to Propreno. Thanks to Propreno. Thanks to

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta, ci przecież nie w dresach, to

0: chciałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

przyszłość. Wzmocnijcie co nie zabiła, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele Beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszyć to jak.

taki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki, parki.

oszczędzam, światło wyłączam.

Arizona.

thanks to Pro. Thanks to

co wczoraj widać.

much. Just liking me.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

Still Pro.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Budzimy się, wstajemy z cielima, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

puszczę nas tu dziwą. Choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą. Jak japy tych co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: chciałem się puszyć i płaszyć, to jakaś burleska.
1: Sport to gospodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

leżaki, fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki.

present company makes me want to stay.

Puszczę na sudziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komury. Ciepłe są browary, a przy barze same knure. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dres.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: Strachodwaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: I don't want to spend the rest of my life burning in this devil's garage. Cola children don't smile because they got no teeth. Sent to factories, put to sleep. Tak śpiewa bohater naszego dzisiejszego odcinka w utworze o wydźwięku takim protest songowym napisanym na fali pewnych wydarzeń politycznych w jego ojczyźnie. John Porter, bo to o nim dzisiaj będzie mowa, czyli polski Brytyjczyk, jeden z najbardziej polskich Brytyjczyków w historii Polski. Myślę, że możemy tak...
1: Walijczyk,
0: tak. To jest rzeczywiście ważny aspekt. W tej piosence, którą właśnie wysłuchaliśmy, czyli Garage z debiutanckiej płyty jego Porter Bandu, odnosi się do kryzysu gospodarczego końca lat 70., który wybuchł w jego ojczyźnie, więc no, pod przewodnictwem pewnej charyzmatycznej liderki, która również ma z Polską trochę wspólnego, na przykład wspólne pasje z ostatnim prezydentem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ja nazywam się Irma Julia Kowalska, ze mną jest Staszek Szewczyk.
1: Dobry wieczór.
0: A to jest oczywiście Dygresja Muzyczna, czyli audycja, w której z pasją. I już na sam początek odchodzimy od tematu. John Porter będzie naszym dzisiejszym tematem, czyli jak już było wspomniane, walijski muzyk, ale kojarzony przede wszystkim z polską sceną rockową, tą klasyczną polską sceną rockową, do której bawili się nasi ojcowie. Przyjechał do Polski w roku 76 na fali hipisowskiej, znaczy już wtedy wygasającej fali hipisowskiej rewolucji, ale jak wiele młodych ludzi w jego stronach po właśnie wydarzeniach tych różnych zjawiskach kontrkulturowych wyjechał z kraju i obijał się trochę po całej Europie, aż w końcu wylądował w naszej wspaniałej ojczyźnie za żelazną kurtyną i tutaj właśnie odnalazł ojczyznę dla swojej kariery muzycznej. Pod koniec lat 70. całkiem przypadkowo poznał pewne bardzo miłe małżeństwo z dużą różnicą wieku, czyli znanych, już wspominanych też w naszej, nie dzisiejszej, ale w naszej audycji, Korę oraz Marka Jackowskich, którzy wówczas rozpoczynali pewien ciekawy muzyczny projekt o być może znanym mianie Manam Elektryczny Prysznic. Tak się wtedy nazywał.
1: Nigdy w życiu nie słyszałem o zespole Manam Elektryczny Prysznic.
0: Ja też nigdy w życiu nie słyszałem o zespole Manam Elektryczny Prysznic. Jeżeli wyszukacie sobie na serwisach streamingowych zespół Manam Elektryczny Prysznic, to wyjdzie tylko taka okrojona wersja. Ale tak, oczywiście wiemy, o kogo chodzi i z tymi właśnie ludźmi John Porter zaczął swoją karierę muzyczną w Polsce. Brał udział w pierwszych koncertach i nagraniach Manamu, na tyle pierwszych, że nie znalazły się na ich debiutanckiej płycie już po zmianie formuły na bardziej klasyczno-rockową / new wave'ową. Ale można znaleźć w internecie nagrania jeszcze z Porterem w takim bardzo ciekawym aranżacyjnie ułożeniu, kiedy właściwie na większości nagrań jest tylko ich troje. Znaczy troje, to znaczy Kora, Marek Jackowski i Porter, gdzie dwaj panowie rzempolą sobie na gitarkach, a wszyscy troje zgodnie śpiewają, więc może jako, że muzyki jest dzisiaj dużo, a czasu jest jak zwykle mało, to wysłuchajmy utworu Black Day Feeling z repertuaru tegoż zespołu.

0: Swoją drogą dopiero na początku audycji się zorientowałem, że no, jako że mieliśmy pierwotnie przeprowadzić tę audycję, ten temat tydzień temu, ale tego nie zrobiliśmy i robimy to dzisiaj. I to jest bardzo ważne moim zdaniem, ponieważ dzisiaj, 3 sobota stycznia, czyli obchodzony jest Dzień Portoru Bałtyckiego. Więc to jest fakt, że audycja o Johnie Porterze odbywa się właśnie w Dniu Portoru Bałtyckiego. Jest moim zdaniem bardzo znaczącym zbiegiem okoliczności.
1: Kurde, myślę, że gdyby John Porter się o tym dowiedział, to pewnie niewiele by z tą informacją zrobił, ale niemniej jest to ciekawy zbieg zdarzeń. Tak, tutaj rzeczywiście niby manam, a jednak elektryczny prysznic, prawda? Nie jest to styl, który tradycyjnie kojarzymy z tym zespołem, ale wspominaliśmy o tym przy okazji Oceana, czyli pierwszego dużego projektu Marka Jackowskiego, w którym Kora jeszcze nie uczestniczyła, że no Manam rodził się z różnych kierunków i dużo w historii tego zespołu zaszło.
0: Niesamowite to jest, że po tym jak Porter i Manam się rozeszli, to zarówno Porter, jak i Manam zaczęli tworzyć lepszą muzykę niż to, co teraz usłyszeliśmy. Zaczęli, ale nie uprzedzajmy faktów.
1: Zaczęli, no dobra, nie uprzedzajmy faktów. Chociaż fakty zostały trochę uprzedzone jednak tym pierwszym utworem. Tak, Porter i Manam rzeczywiście się rozeszli. Rozeszli się w sposób dosyć, myślę, typowy jak na tamte czasy. To znaczy umówili się na koncert i na ten koncert przyjechał tylko Porter.
0: Trochę niezręcznie.
1: I się zdenerwował. Tam, gdzie mieli grać koncert, poznał muzyków. Nie znalazłam informacji, czy to byli muzycy, którzy mieli ich jakby asystować przy tym koncercie, wspierać, grać z nimi, czy byli to po prostu muzycy związani z miejscem, w którym mieli grać. Było to bodajże w Katowicach. W każdym razie Porter z tymi muzykami właśnie bardzo szybko złapał taki twórczy, artystyczny kontakt i w ten sposób właśnie został założony Porter Band, kończąc tym samym ten ostatni przedpłytowy line-up Manamu. Potem z Manamem to już inna historia. Rzeczywiście jest to ciekawe, że zarówno Jackowscy, jak i Porter wraz z początkiem lat 80. i znowu rodzącymi się wpływami postanowili pójść bardzo mocno w to, co było świeże, tak? Czyli w nową falę, w jakieś trochę takie syntetyzujące brzmienie, ale też nie do końca, bo jednak w przypadku zarówno Manamu, jak i Portera jest to jednak muzyka mocno gitarowa. No i w ten sposób w bardzo krótkim czasie urodziły się dwie płyty Porter Bandu. Jedna płyta nagrana w studio, druga płyta nagrana na żywo. Ta płyta nagrana na żywo pod tytułem Mobilization nie ukazała się przez kolejnych kilka lat, bo została ocenzurowana, to znaczy cenzura nie zgodziła się na ten tytuł.
0: Ja chciałbym tylko poprawić te rozejście się Portera z Manamem i zarazem stworzenie Porter Bandu nastąpiło we Wrocławiu.
1: We Wrocławiu, dobrze. Wszystko na południe Warszawy to jest Śląsk. Jesteśmy w Warszawie, zresztą o tym Porter też będzie później śpiewał, ale dobrze, to jest cenny fact-checking na bieżąco. Niektóre duże kanały internetowe ostatnio zaczęły uprawiać taką praktykę, ale myślę,
0: jako, że my też uprawiamy taką taktykę, też zaliczymy się do dużych kanałów.
1: Myślę, że jednak lepiej tobie to wychodzi niż im. Album Mobilization został ocenzurowany, a Porter nie chciał się zgodzić na zmianę tytułu, więc został odłożony na półkę i zamiast niego w roku 80 został wydany album Helicopters. Myślę, że lepiej zamiast mówić o tym, jaki jest ten album, lepiej go po prostu wysłuchać.

0: Dygresja muzyczna! Jak się bawicie?
1: To był utwór pod tytułem Helikoptery z płyty pod tytułem Helikoptery, czyli debiutu Johna Portera w Porter Band.
0: Tak. Co sądzisz, Staszku, o tym albumie?
1: Przesłuchałem tego albumu w całości i nawet naprawdę mi się spodobał, tak myślę. Ale ten akurat kawałek konkretny jakoś nie za bardzo, bo jest strasznie taki łagodniutki. Nie wiem, taki... Nie jestem entuzjastą tego typu nastroju. Słyszałem opinię, też bardziej czytałem opinię, że na tym albumie John Porter stara się brzmieć jak David Byrne z Talking Heads. I chyba to w tym utworze najbardziej słychać, ale nie czuję poza tym jakoś zbytnio tego podobieństwa.
0: No, John Porter się przyznaje to i przyznawał się w tamtym okresie do silnych inspiracji właśnie muzyką Talking Heads. Ale mam wrażenie, że to jest nieco bardziej podobne do tego, co Talking Heads robiło trochę później niż do tego, co robiło wcześniej, przed jakby rokiem 80.
1: No tak.
0: Więc dlatego uważam, że jest to ciekawe o tyle, że Johnowi Porterowi, mimo że był za żelazną kurtyną, w tym albumie udało się dobrze przewidzieć pewne kierunki i trendy muzyczne. Dlatego uważam, że on jest taki bardzo ciekawy, bo ten album jest rzeczywiście, mam wrażenie, taką perełką naszych ojców, mówiąc
1: i matek
0: szeroko.
1: Może?
0: I matek może, nie wiem. Tutaj po prostu odnoszę się do popularnego pojęcia dad rocka. Wiadomo, o co chodzi. Myślę, że gdyby ten album był wydany po drugiej stronie żelaznej kurtyny, to być może byłyby grupy odbiorcze, które uznawałyby go za w jakiś sposób kultowy.
1: O każdym dobrym polskim albumie wydanym w tych czasach można tak powiedzieć, niestety. I tak się mówi.
0: Być może, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie gra ten element. W większości, myślę, tego typu albumów jednak stawia się na taką odkrywczość jakąś, czy egzotyczność, to znaczy, że po prostu te albumy mają swój bardzo silnie ugruntowany w naszym kraju, w naszym kręgu kulturowym charakter. Tutaj właśnie mam wrażenie, że jest to ciekawe trochę z drugiej strony, czyli ze strony tego antycypowania jakichś wpływów, które zaczynały dopiero panować na Zachodzie. Dlatego uważam, że jest to ciekawe. W każdym razie płyta, która no, odznaczyła się przynajmniej w polskiej muzyce, nawet jeśli nie jakąś gigantyczną popularnością, to na pewno statusem kultowym. Wysłuchajmy zatem jeszcze jednego utworu bardzo bardziej przejmującego pod tytułem Life.

0: pozdrawiamy naszą słuchaczkę, która dała nam znać, że jej matka była z nią w ciąży na koncercie Johna Portera i słuchaczka owa wprost nie posiadała się z ekscytacji na tymże koncercie.
1: To dużo mówi o Johnie Porterze.
0: To dużo mówi o Johnie Porterze, to znaczy na przykład to, że kobiety w ciąży chodzą na jego koncerty.
1: A przynajmniej chodziły.
0: John Porter teraz nie jest może najbardziej aktywnym muzykiem.
1: Może trzeba go zaprosić do Radioaktywnego.
0: Myślę, że byłabym zwolenniczką takiego pomysłu i przeprowadzenia takiego wywiadu. Ale tak, jest to album. Helicopters wpisuje się w ogóle dla mnie w taki grupę albumów, o których panowie sprzedający w antykwariatach będą mówić, że o, to jest pomnik polskiej muzyki, to jest bardzo ważna i doceniana płyta. I ja uważam, że właśnie w takim

kariera się rozwijała, na tyle, że mniej więcej półtora roku później udało się w końcu zdjąć z półki album Mobilization, utrzymany w nieco innym nastroju, a zatem wysłuchajmy otwarcia tego albumu.

0: you feeling?
1: Yeah, eh?
0: Heavy.
2: Sell yourself so well, czyli to, do czego każdy muzyk prędzej czy później musi dojść, topos krytyki przemysłu muzycznego, sceny muzycznej. Ciężko może mówić o przemyśle w tamtych czasach za żelazną kurtyną, ale tak.
3: Ale album... on też chyba nie śpiewał o rzeczywistości żelaznej kurtyny, prawda? Mi się wydaje, że te piosenki były tak posadzone w tym zachodzie.
2: Tak, tak, tak. To prawda, jest tutaj pewne napięcie, można by powiedzieć, tak kulturoznawczo.

0: Album Mobilization, który pokazuje trochę tę stronę Porter Bandu, niewyrażoną w pełni na albumie studyjnym Helicopters. Dwie, myślę, bardzo udane, bardzo kultowe produkcje, po których oczywiście nastąpiło to, co praktycznie każdy zespół polski, kultowy z początku lat 80. przeszedł, czyli...
1: Rozpad.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak, ponieważ wiadomo, że nie ma lepszego sposobu na uczczenie sukcesu wydawniczego, jak rozwiązać zespół, i tak samo się stało z Porter Bandem. Natomiast sam John Porter się nie zatrzymywał i już rok później, w 82, wydał swój pierwszy album debiutancki pod nazwiskiem John Porter. W mojej opinii właściwie niewiele to zmienia. Nawet niektórzy muzycy się powtórzyli.
1: To jak w sumie z Obywatelem GC, prawda?
0: Tak, no chociażby.
1: Albo z Peterem Hamilem.
0: Dokładnie tak. Jeżeli zespół nazywa się od swojego nazwiska, no to potem ta kariera solowa w sumie nie jest jakoś szczególnie odmienna. Natomiast wyprodukowała ta kariera na początek pewien dosyć intrygujący album, może nie mający już tak kultowego statusu. Zresztą album, od którego sam John Porter potem wielokrotnie się odcinał, określając go jednym ze swoich najgorszych osiągnięć, chyba zwłaszcza przez produkcję. A czy miał ku temu powody, to może ocencie sami. Teraz utwór Blue z albumu China Disco.

0: No więc pytanie, czy jest od czego się odżegnywać, czy ten album rzeczywiście jakoś razi pod względem produkcyjnym, czy pozostaje...
1: Brzmi jakby troszeczkę się zestarzał, ale...
0: Starzejemy się wszyscy.
1: Właśnie, dokładnie, dokładnie. Nie wiem, ten efekt na wokalu brzmi niecodziennie, ale to nie jest tak, że ten utwór mnie jakoś odrzucił. Nie wiem, ale też nie słuchałem całej płyty. Może na przykład też ta płyta jest odrzucająca. To jest akurat najlepszy kawałek.
0: Myślę, że jeden z ciekawszych, lepiej zrealizowanych. W niektórych miejscach tej płyty właśnie miałam problem z wyborem utworu stamtąd, bo mam wrażenie, że każdy utwór prawie zawiera w sobie jakiś ciekawy element, a jednocześnie żaden się nie wybija jakoś szczególnie swoją wyjątkowością, to znaczy wyjątkową mocą, ale zdarzają się tam też takie gitarki w sumie połączone z takim twardym basem, trochę przywodzącym na myśl albumy King Crimson z tego okresu.
1: Ulala.
0: Więc tam trochę się dzieje. Wiadomo, że pod względem produkcyjnym rzeczywiście można stwierdzić, że trochę to cierpi. Być może trochę John Porter z...
1: A który to był? 82?
0: 82, tak.
1: Mi się wydaje, że to jest dosyć wytłumaczalne, że w czasie stanu wojennego, bo to było nagrywane w Polsce, że
0: tak.
1: W czasie stanu wojennego nie było zbyt, nie wiem, zbyt wielu okazji do nagrywania dobrej jakościowo muzyki. Tak mi się wydaje.
0: No, właściwie to tak, chociaż no tak, bo te klasyczne płyty typu Republiki, no to były chyba wydane, znaczy nagrane troszeczkę przed stanem wojennym, tylko zostały wydane troszeczkę po. Jakoś tak to się tam rozkładało. W każdym razie płyta moim zdaniem również sprawdza się w roli ciekawostki muzycznej, a od czego innego jest dygresja muzyczna, jak nie od takich właśnie ciekawostek. John Porter, kiedy już nie był band, tylko po prostu, nie zatrzymywał się, nie zwalniał tempa, koncertował i jeden z występów koncertowych w tym samym zresztą roku, w którym został wydany jego debiutancki solowy album, prezentuje naszego artystę znowu z zupełnie innej perspektywy, ponieważ teraz z perspektywy bardzo, bardzo kameralnej. Album Magic Moments, bo to o nim mowa, wydany pod sam koniec 1982 roku, to zarejestrowany występ w konwencji John Porter i gitara akustyczna. Nic więcej się tam nie dzieje, żadne instrumenty i aranżacje nie występują. Natomiast połączenie samego wokalu i gry Portera emanuje jak dla mnie taką naprawdę ciekawą, wyjątkową intensywnością, właśnie z zacięciem bluesowym bardzo mocno, o którym Staszek trochę wspomniał poza anteną. Że ona jednak gdzieś w tej muzyce, w konstrukcji samej tej muzyki wybrzmiewa. I właśnie na płycie Magic Moments znajduje ten bluesik najwięcej realizacji, więc usłyszmy autoportret Johna Portera pod tytułem I'm Just a Singer.

0: Jestem tylko śpiewakiem, powiedział John Polter, po czym zaśpiewał. Genialny.
1: Tak, wnioskując po oklaskach, które znajdują się pomiędzy nagraniami na tym albumie, audytorium nie było wielkie. Był to zapewne koncert kameralny. Niemniej pokazujący, że nasz dzisiejszy bohater rzeczywiście odnajduje się w najróżniejszych scenografiach, w najróżniejszych sytuacjach muzycznych, tak, chciałam powiedzieć settingach, ale zrezygnowałam z tego brutalnego anglicyzmu i nie mogłam szybko znaleźć czegoś lepszego. Więc no, można tutaj powiedzieć, postawić taką tezę, przynajmniej ja to właśnie robię, że Porter jawi nam się jako całkiem wszechstronny artysta.
0: No, potrafi grać na gitarze, potrafi śpiewać.
1: Grać na gitarze, potrafi też grać na gitarze.
0: Komponować utwory, pisać teksty,
1: ale no, w różny sposób. Po prostu chodzi mi o to, że rzeczywiście mam czasami takie wrażenie, patrząc na różnych znanych muzyków polskiej sceny, oczywiście nie na wszystkich, ale że jednak na naszej scenie tamtych czasów nie było zbyt wiele takich ludzi od wszystkiego. To znaczy takich, którzy potrafią i zagrać w zespole, i solo, i szybko, i wolno, i kameralnie, i zespołowo. No mówię, że jest ich relatywnie niewielu. No plus jeszcze rzadko się jednak zdarzało w tamtym czasie u nas w kraju, żeby kompozytorzy byli jednocześnie autorami swoich tekstów. Tutaj no skrzek nie wyłamuje się z tej reguły. Wyłamuje się Grzegorz Ciechowski na przykład. To na niego na pewno trzeba zwrócić uwagę, ale no nie było raczej jednak takich tradycji właśnie ludzi od wszystkiego, którzy robili bardzo, bardzo różnorodne rzeczy. Zresztą Grzegorz Ciechowski pojawia się tutaj nie bez powodu, bo w momencie, w którym kariera Johna Portera no siłą rzeczy na przestrzeni tych lat 80. troszeczkę jednak zwolniła, a przynajmniej nie podbijał on list przebojów przez jakiś czas, no to udzielił się na przykład na albumie Obywatela GC, tak, tak, na którym udzielili się wszyscy muzycy w Polsce, którzy mieli wtedy jakiekolwiek znaczenie. John Porter wyżywa się tam na gitarze akustycznej, co może w ostatecznym miksie nie jest jakoś bardzo mocno słyszalne, ale jeśli ktoś jest ciekaw, to mogę odesłać do utworu Umarłe Słowa, który zresztą uważam za bardzo ciekawą i niedocenioną piosenkę z tego wybitnego albumu.
0: Lecz prawdę mówiąc, to poza Tak, tak, to ja i Nie pytaj o Polskę, nikt nie słucha reszty tych utworów.
1: I uważam, że jest to przykre. To znaczy, ja wcale nie uważam, żeby te utwory były aż tak radykalnie lepsze od reszty. W sensie wiadomo, wyróżniają się i w ogóle wyróżniają się na tle całej polskiej muzyki tamtego okresu. Są to genialne utwory. Ale uważam, że reszta albumu jest również znakomita, tylko zdecydowanie mniej przystępna w odbiorze. Są tam pewne zabiegi produkcyjne zastosowane, które mogą z naszej perspektywy brzmieć trochę kiczowato, albo przynajmniej no, nie na czasie. Aczkolwiek dla mnie nigdy nie ważyło to jakoś bardzo na ogólnej wartości artystycznej tego albumu i myślę, że będę stać w jego obronie zawsze, w sensie w obronie całości. Porter Band wrócił. Zmieniły się czasy, zmieniła się tak zwana koniunktura, jak zwał. No i Polska otworzyła się już zupełnie na te amerykańskie, rockowe wpływy i trochę za nurtem popłynął także John Porter. John Porter Band powrócił w roku 93 albumem Alexandria, którego nie umieściłam w setliście naszej dzisiejszej audycji, ponieważ uważam, że na tle ogólnie takiego nazwijmy to alternatywnego rocka, który wtedy święcił triumfy, no niestety nie wyróżnia się niczym szczególnie bardzo. Większą uwagę...
0: Po co Aleksandria, skoro powstała parę lat wcześniej nowa Aleksandria, prawda?
1: Dosłownie, to tak jakby zrobić starą Aleksandrię, ale później.
0: No.
1: Ale zwrócić uwagę chcę na drugi zespół Porter Bandu po powrocie, czyli album Porter Band 99 dla zmyłki wydany w roku 1999. Tak, żeby nikt się nie domyślił. Album również może utrzymany w bardziej poprockowej, bo nie chcę powiedzieć popowej, ale poprockowej konwencji, jednak mający trochę więcej do zaoferowania, a jeszcze więcej moim zdaniem do zaoferowania mają nagrania na żywo z piosenkami z tego albumu. I

0: A potem przyszło kolejne stulecie i trzeba powiedzieć, że John Porter...
1: Nawet tysiąclecie.
0: Tysiąclecie, również tysiąclecie przyszło. I trzeba powiedzieć, że John Porter odnalazł się w nim całkiem dobrze, zyskując naprawdę bardzo duży sukces wydawniczy z niejaką Anitą Lipnicką, z którą wydał na przykład album Nieprzyzwoite piosenki.
1: Cały ten album, to czy inaczej cała obsawa tego albumu bardzo przypomina Nicka Cave'a i jego album The Murder
0: Ballads?
1: Tak, The Murder Ballads, który tak. No i wygląda to strasznie podobnie. Nie sposób się oprzeć w wrażeniu, że w jakiś sposób John Porter się tutaj inspirował Nickiem Cave'em.
0: Tak, no z różnych względów, między innymi z tego tych nieprzyzwoitych piosenek.
1: Nieprzyzwoite piosenki, prawda, modycze, ballady, no praktycznie to samo w sumie.
0: Na antenie puszczać nie będziemy, ale Porter pozostaje...
1: Bo są nieprzyzwoite oczywiście.
0: Bo są nieprzyzwoite, no dokładnie tak, byłoby to pewna nieprzyzwoitość z naszej strony. Ale no Porter pozostaje aktywnym muzykiem. Kilka lat temu już, o Boże, 7 minęło od tego czasu, wydał album z niejakim Wojtkiem Mazolewskim, czyli bardzo ważnym, aktualnie znanym polskim jazzistą basowym.
1: Jazzmenem,
0: jazzistą basowym, basistą jazzowym. Album zresztą bardzo mało jazzowy, a bardzo, bardzo, bardzo mocno rock'n'rollowy. Czyli tutaj Porter jakoś wiódł jednak prym. Ostatni jego album, wydany 3 lata temu z niejaką panią Karczewską, to takie dosyć sztandarowe, amerykanizujące granie właśnie dalej rock'n'rollowo, bluesowe. Ciekawych do nagrań odsyłamy, a ja na koniec powiem o utworze, który w ogóle stał się sprawcą dzisiejszej audycji, gdyż całkowitym przypadkiem odgrzebałam właśnie wspomniany wcześniej album Magic Moments ze swojej prywatnej kolekcji winyli. Włączyłam i ten utwór, którego wysłuchamy na koniec, szczególnie mnie tutaj urzekł i rozpoczął moją fazę na Johna Portera, która kończy się właśnie dzisiejszą audycją, więc co Staszku?
1: Już potem nie będziesz słuchać Johna
0: Portera. Już potem nigdy nie posłucham Johna Portera. Więc co Staszku, pozostaje nam się pożegnać.
1: Tak jest. Ja nazywam się Stanisław Szewczyk i realizowałem dzisiejszą audycję oraz rozmawiałem i wypowiadałem się, a obok mnie siedzi Izma Julia Kowalska.
0: Dziękuję bardzo. Jesteśmy dalej w Warszawie i tak samo John Porter.
1: Still in Warsaw.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej to gardła nie spłyną nam.

Love is everywhere.

dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć, nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć, nie godzę się na

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, lśnię.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem nieba. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam się.

się, właśnie nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już się prosić o więcej.

się, właśnie nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już się prosić o więcej.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.